0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Vždycky fresh. Fajn.

keep them moving, come on. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.

zábavností ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky